0: jo ncho sibwino yaye uyenda modeka kobazi mofansa buno bwino kugafika kumene kuja kuti mbwe tafika nthawi yathu ndi ndende 5 koloko sinkodash
1: Rádio Moçambique, teatro.
0: Okuti tomvera pano paresia kumtima kwanu ya Radio Moçambique imene tikulutsa maprogramu athu kuchokera muno mu mzinda wa Tete. Posi tikhale ndi nkhani za